Mamusiu moja, cóż się mi stało, że mi pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Hej, leży Mania, se na łóżeczku i trzyma rączki, no i na brzuszeczku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszeczku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Błocianem hej się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauscu tuli, ei lege sobie, noi bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już